byli na festiwalu Jimmy Wave w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostawili bardzo pozytywne wrażenie swoim koncertem. Żal, że nie powrócą już, no bo Smoking Joe zmarł niestety w wieku 58 lat zaledwie i to było podczas jego trasy koncertowej w północnej Karolinie. Choroba powaliła go tuż przed wejściem na scenę. Z albumu zatytułowanego Blood Brothers z 2008 roku Smoking Joe Kubek and Benoit King w nagraniu Don't Lose My Number.

feel this way. Kolejne wspomnienie związane z artystami, którzy nagrywali dla Alligatora, to wspomnienie Nicka Mossa, który wraz ze swoim zespołem też występował na Jimmy Way Blues Festival. Nick Moss ma za sobą wielkie doświadczenie z grą z tytanami bluesa chicagowskiego. Grywał z Jimmy Rogersem, z Willie Big Eye Smithem czy z Jimmy Dawkinsem. No a od 1997 roku występuje jako lider własnego zespołu. Nagrał w Chicago 12 albumów związanych klimatycznie właśnie z tym miastem. A Bruce Iglauer wybrał do zestawu jubileuszowego nagranie Nicka Mossa z harmonikarzem Dennisem Greeningiem zatytułowane The High Cost of Living. I to jest tytułowy numer z albumu, który ukazał się w 2018 roku.

Fantastyczne wspomnienia z koncertu mam też po wizycie Joe Louisa Walkera. To wielka postać współczesnego bluesa, ale powiedziałbym nawet więcej niż bluesa, bo on także z wielkim sukcesem grywa utwory prawie czysto rockowe, choć zaczynał od bardzo, bardzo korzennych nagrań z kręgu muzyki Delty. Był członkiem zespołu Lightnin' Hopkinsa, Mississippi Freda McDowella, grywał przez wiele lat w najlepszych klubach w San Francisco. Jego niezwykła gra gitarowa, a także głos kształcony w młodości w chórach gospelowych stanowi ogromną siłę współczesnego bluesa. Nagrał dwa albumy dla firmy Alligator, oba nagrane we współpracy z najsłynniejszym chyba współczesnym producentem okołobluesowym, czyli Tomem Hembridge'em. Z albumu zatytułowanego Hellfire z roku 2012 Joe Louis Walker wykona I Won't Do That.

Choć katalog firmy Alligator w dużej mierze jest oparty na twórczości muzyków chicagowskich, to oczywiście nie stroni także od innych wykonawców, którzy są związani z, a to z zachodnim, a to z, ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. I właśnie z, ze wschodniego wybrzeża pochodzi grupa Roomful of Blues, którą mieliśmy możliwość spotkać podczas ich występu na festiwalu Rava Blues. Koncertują i nagrywają od ponad pół wieku i przez ten czas przez zespół przewinęło się wielu znakomitych muzyków. W ciągu tego półwiecza zespół nagrał 24 albumy, w tym 6 dla firmy Alligator. Pięciokrotnie był nominowany do nagrody Grammy, no i 7 razy byli nominowani do kategorii Blues Music Awards. No ale przede wszystkim to jest zespół koncertowy, o czym mieliśmy możliwość przekonać się właśnie podczas ich występu w Spodku podczas Rawy Blues. Na to jubileuszowe wydawnictwo Bruce Iglauer wybrał z szerokiego katalogu nagrań grupy Roomful of Blues właśnie utwór, który nosi w sobie ich nazwę. Z płyty z 2020 roku In a Roomful of Blues.

Niewątpliwą siłą tego zbioru 58 nagrań dokumentujących dokonania firmy Alligator przez ostatnie pół wieku jest to, że wśród nagrań historycznych odnajdujemy także nagrania prawie współczesne, nagrania młodych muzyków, którzy dopiero od niedawna stanowią o sile amerykańskiego bluesa. Wśród nich znajduje się także Selwyn Birchwood i tu znowu powrót na scenę spotka do festiwalu Rava Blues, bo tam właśnie Selwyn Birchwood zagrał także i ten utwór, który za chwileczkę Państwo usłyszą. Jego własna kompozycja zatytułowana Living in a Burning House.

jednym z najnowszych, najbardziej współczesnych nagrań, które Bruce Iglauer umieścił na swoim jubileuszowym zestawie, jest nagranie zatytułowane The Longer That I Live. Wykonawca Curtis Salgado. W 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany Damage Control. A ja z ogromną atencją odnoszę się do twórczości Curtisa Salgado, bo to nie tylko znakomity muzyk, świetny wokalista, doskonały harmonikarz, ale także człowiek prezentujący taką ogromną odporność na przeciwności życia. Zmożony bardzo groźną chorobą, wydawał się być już stracony dla środowiska, ale przezwyciężył to zło, przezwyciężył tę chorobę i miejmy nadzieję, że Curtis Salgado będzie nadal fanów swoich cieszył fantastyczną bluesową formą. The Longer That I Live, Curtis Salgado.

Bardzo emocjonalny wpis Bruce'a Iglauera towarzyszy nagraniu Michaela Burksa, gitarzysty i wokalisty, który zbyt szybko opuścił ten świat, a Bruce Iglauer ogromnie cenił jego talent i jego niezmożoną energię. Potrafił podtrzymywać atmosferę swoich koncertów ponad wszelkie limity, zdawałoby się, a jednocześnie utrzymywał w pełnym napięciu swoją publiczność. Michael wystąpił na festiwalu Rava Blues i niestety wkrótce potem, po nagraniu kolejnej już czwartej płyty dla Alligatora, odszedł od nas w wyniku ataku serca w wieku zaledwie 54 lat. Oto Michael Burks w nagraniu Love Disease.

0: Album 50-lecia firmy Alligator obejmuje głównie nagrania studyjne, ale zdarzają się też rodzyneczki koncertowe, jak chociażby nagranie Tomego Castro z jego The Pain Killers, nagranie zatytułowane Make It Back to Memphis. Pamiętam, jak Tommy Castro zagrał ten utwór podczas kolejnego już tym razem wspomnienia z festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Mam osobiste bardzo miłe wspomnienie, bo po koncercie Tommy Castro zszedł na dół do zatłoczonej piwnicy pod Ostrowskim Centrum Kultury i tam wziął udział w jamie, w którym mnie też udało się w chórkach wykonać jeden utwór razem ze słynnym mistrzem. W tym nagraniu na szczęście chórki robią już inni artyści. Tommy Castro and the Pain Killers, Make It Back to Memphis.
1: Party time, it's Saturday night, everybody.

Zbiór 58 nagrań, które dokumentują półwiecze firmy Alligator, kończy nagranie Toronzo Canona. Bardzo charakterystycznie kończy, bo kończy takim akcentem bardzo chicagowskim. To utwór zatytułowany The Chicago Way, pochodzący z wydanego w 2019 roku albumu The Preacher, The Politician or The Pimp. Toronzo to postać kojarząca się nieodłącznie z Chicago. Toronzo przez wiele, wiele lat łączył pracę muzyka z pracą codzienną kierowcy chicagowskiego autobusu miejskiego i dzięki temu mógł w swoich tekstach odnosić się do codzienności chicagowskiej, stąd też zapewne Bruce Iglauer uznał, że jego The Chicago Way będzie właściwym akcentem końcowym zbioru 58 nagrań z okazji półwiecza firmy Alligator. Posłuchajmy więc The Chicago Way na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

wrócili po latach teraz jakoś ostatnio, czyli powiedzmy w ostatniej dekadzie. Takie spektakularne bluesowe comebacks, owszem, miały miejsce i dzisiaj, czy raczej w tej właśnie audycji, sobie kilka z nich przypomnimy. Johnny Jenkins, gitarzysta, wokalista, troszkę kompozytor też, pochodzi z tej samej, z tego samego rejonu Stanów Zjednoczonych, co The Allman Brothers, czyli no właśnie z Georgii, a konkretnie urodził się w Macon w Georgii w 1939 roku, no więc już nie taki nastolatek znowu. Przez kilka lat był gitarzystą wiodącym w zespole Otisa Reddinga, no ale kiedy Otis zyskał sobie większą sławę i popularność i znaczenie w branży, zaczął również koncertować i więcej podróżować po Stanach i wtedy Jenkins, i tutaj pewna ironia losu się taka zaznacza, powiedział, że on nie będzie jeździł z Otisem, bo się boi latać samolotami. No i dzięki temu pewnie żyje. Johnny Jenkins troszeczkę wtedy tak odszedł w cień, no ale właściciel wytwórni płytowej Capricorn, tej, która wyciągnęła na światło dzienne The Allman Brothers Band, Johnny'ego Jenkinsa też bardzo lubił i postanowił zrealizować mu płytę, do nagrania której zaprosił także Dwayna Allmana. Za chwileczkę usłyszymy dwa nagrania Johnny'ego Jenkinsa z Dwaynem Allmanem z lat 69-70. Będą to Rolling Stone i Walk on Gilded Splinters.

Band. Zresztą Phil Walden, założyciel i kontynuator tej tradycji kaprykornowej, do nagrania Johnego Jenkinsa zaprosił muzyków, którzy no, z tego samego kręgu wyrastali, między innymi Chuck Lavelle na instrumentach klawiszowych, Chuck, który był i z braćmi, i z Claptonem, i ostatnio ze Stonesami, Johnny Sandlin też gdzieś tam podgrywa, David Hood, słynny basista z Georgii, no w ogóle dobrane bardzo towarzystwo. Johnny Jenkins śpiewa, gra na gitarze i od czasu do czasu też prezentuje swój własny pomysł na bluesową piosenkę, czy też na bluesowy temat. Oto jego bluesowy temat, The Pine Topper Theme, a zaraz potem bardzo oryginalna wersja klasyka bluesowego Statesboro Blues Blind Willie'ego McTella. Johnny Jenkins.

jest praktycznie nieogarnialna, rozumiem, przez obecnych, dzisiejszych słuchaczy, bo to był czas, kiedy po pierwsze nie było komputera, więc nie było też internetu, ale co więcej, powiem, nawet nie było płyty kompaktowej. Ach, płyty kompaktowej. Nawet w naszej ojczyźnie jeszcze wówczas chyba nie znano płyty długogrającej, tylko takie jakieś krążki, które mogły pomieścić no, co najwyżej 4-5 piosenek. Krótko rzecz biorąc, rok 1954, no a firmować te nagrania będą czołowe postaci bluesowej sceny owej ery, czyli Howlin' Wolf i Billy Boy Arnold.

Calma, olha o meu ticket, que eu também errei ele.

Gather Round to tytułowe nagranie z albumu Lee Rockera. Lee Rocker to osobowość znana przecież. Jeden z czołowych bohaterów grupy Stray Cats, zespołu, który sprzedał w sumie ponad 10 milionów albumów na całym świecie, no ale od czasu do czasu Lee Rocker, podobnie też jak i jego współlider, czyli Brian Setzer, nagrywają własne płyty. No więc Lee Rocker od ponad 13 lat, bo chyba w 2007 roku nagrał taką znaczącą solową płytę zatytułowaną Black Cat Bone, no a teraz powraca nowym albumem Gather Round. I to już nie jest taki typowy przejaw rockabilly, którym Lee Rocker zawsze nas zachwycał, ale nie znaczy to, że nie może nas zachwycić także tym, co robi na albumie Gather Round, bowiem tutaj porusza się po różnych klimatach i różnej dynamice swoich pomysłów muzycznych i to też jest atrakcyjne. Chociaż we wszystkim, co tutaj robi, ten jego kontrabas i rock'n'rollowy ząb oczywiście daje o sobie znać. Z albumu Gather Round Lee Rocker jeszcze w dwóch nagraniach. Everybody Wants to be a Cat i Ophelia. Album ukazał się pod koniec stycznia 2021 roku.

Kolejna nowalika wiosenna to album Queena Sullivana, który będzie nosił tytuł Wide Awake i ukaże się na przełomie zimy i wiosny 2021 roku. Queen Sullivan, ha, już ma 21 lata. Ja go pamiętam jak z B.B. Kingiem chyba występował, kiedy na swojej maleńkiej gitarce pięknie towarzyszył królowi bluesa i miał wtedy coś 7 czy 8 lat. No ale przez te kilkanaście lat wydoroślał, głos mu zmężniał i teraz proponuje nowy album. Z tej płyty na razie tylko jeden utwór zatytułowany All Around the World, Queen Sullivan.

rzadko zaglądamy w Nowalijkach do rejonów nieanglojęzycznych. Tym razem udało nam się zajrzeć do Holandii, a konkretnie do miasta Nijmegen, w którym urzęduje zespół The Gimmick. No i co państwo powiedzą, że to jest przecież angielska nazwa? Oczywiście, i też zespół The Gimmick śpiewa po angielsku i robi to bardzo, bardzo dobrze. To kwartet, który oscyluje pomiędzy balladą i folkiem z lekkim udziałem harmonijki ustnej i klimatem zbliżającym twórczość tego zespołu oczywiście do Boba Dylana. Album Road to Eureka ukazał się w styczniu 2021 roku i oto z niego czwórka Holendrów zademonstruje się w dwóch nagraniach: Damage Control i She'll Come Around. Nijmegen, Holandia, The Gimmick.

Mam teraz taką nowalikę, którą spostrzegłem, wertując różne strony obrazkowo-filmowe w internecie, i ujął mnie klimat obrazka, jaki zobaczyłem. Dwóch mężczyzn z gitarkami przy mikrofonach ustawionych gdzieś na jakiejś amerykańskiej połoninie, w tle wysokie, porośnięte lasami góry, klimat lekkiego popołudnia albo już nawet zmierzchu dnia, i tych dwóch dżentelmenów wykonuje utwór zatytułowany Sweet Oblivion. A ci dwaj dżentelmeni to muzyczni koledzy ze słynnego zespołu Squirrel Nut Zippers, czyli Jimbo Mathus i Andrew Bird. I to jest ich własny pomysł na coś nowego, co być może w przyszłości rozwinie się w tak zwany album, czyli zestaw większej liczby utworów. A na razie Jimbo i Andrew, Sweet Oblivion.

Pozostałą część tego wydania Nowalijek spod Baobabu wypełnimy muzyką Marvina Gaye'a. Oczywiście nic nowego, bo tylko już są w dyspozycji wydawców te nagrania, które wielokrotnie już bywały udostępniane słuchaczom na przestrzeni półwiecza. Ale jest okazja, żeby wzbogacić nieco naszą znajomość nagrań Marvina Gaye'a, bo właśnie 22 stycznia 2021 roku minęło 50 lat, pół wieku od wydania znakomitego singla What's Going On.

dla uczczenia półwiecza pojawienia się w obiegu piosenki Marvina Gaye'a What's Going On, jego wydawcy udostępnili przepięknie zrealizowane wydawnictwo zatytułowane What's Going On Deluxe Edition 50th Anniversary. I to jest w zależności od konfiguracji zestaw jednej, dwóch lub trzech nawet płyt, które zawierają nagrania związane z albumem zatytułowanym What's Going On. Myślę, że najbardziej interesujący, bo najmniej chyba ograny w dotychczasowych wydawnictwach jest zestaw zatytułowany Funky Nation – The Detroit Instrumentals. I to jest zestaw nagrań zrealizowanych przez Marvina Gaye'a z młodymi wówczas muzykami na zasadzie pewnego jamowania w studiu wytwórni Motown. Poza Marvinem Gaye'em, który troszkę śpiewa, troszkę mruczy, troszkę gra na instrumentach klawiszowych, w studiu znaleźli się wówczas, i to było zupełnie jednorazowe zgromadzenie, perkusista Hamilton Bohannon, 17-letni wówczas Ray Parker Jr., Melvin Reagan i Leroy Emanuel na gitarach, oraz Michael Henderson, lat wówczas 20, na basie. Jak wspominałem, to są takie nagrania dżemujące, czyli czasami nie zaczynają się przyzwoicie, ale mają w sobie ten urok prawdziwego, żywego grania, który zawsze powoduje, że muzyka brzmi jeszcze bardziej kołysząco, niż gdyby była montowana, edytowana, masterowana wielokrotnie. Z tego zestawu Funky Nations proponuję trzy nagrania: Checking Out, Strutting the Blues i Running from Love. Oto Marvin Gaye z kolegami w nagraniach z końca lata 1971 roku.

Na zakończenie tego wydania nowalijek spod baobabu dwie bardzo stare, ale jakżeż piękne nowalijki, też pomieszczone na jubileuszowym wydawnictwie What's Going On. Po 50 latach ciągle brzmią te utwory wspaniale, kołysząco i tylko raz jeszcze mogą wzbudzać żal, że Marvin Gaye tak szybko zakończył swoją fantastyczną karierę. Mercy, Mercy Me, czyli The Ecology, i Inner City Blues, czyli Make Me Wanna Holler. To były nowaliki spod baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki, a żegnają Państwa nagrania Marvina Gaye'a.

jest z kręgu tak zwanej prawdziwej żywej. Najlepiej, jeżeli będzie zawierała jakieś elementy blue note'u, swingu, czy też po prostu tradycyjnej bluesowej struktury. No albo gdzieś przynajmniej się z tym hasłem bielszy odcień bluesa kojarzy. To założenie znalezienia 12 nagrań odpowiadających kolejnym miesiącom roku sobie narzuciłem. Wydawało się, że będzie nadzwyczajnie proste, a tymczasem napotykałem problemy. No ale o tych problemach opowiem w trakcie audycji. Ze styczniem, czyli z pierwszym nagraniem, nie miałem absolutnie żadnego kłopotu i żadnych wątpliwości. Tu zawsze pomaga nieoceniona Valentine Suite grupy Colosseum. I oto z ogromną radością, po raz nie wiem który już, prezentuję w Radiu Baobab pierwszą część Valentine Suite, czyli January's Search.

Ten styczniowy akcent w wykonaniu zespołu Colosseum był taką oczywistą oczywistością. Problemy zaczęły się już przy następnych dwóch miesiącach, czyli przy lutym i marcu. Luty to po angielsku February. No i kiedy zacząłem wertować moje zasoby, okazało się, że jest w tym pewien problem. Owszem, są takie piosenki, które nawiązują do tego miesiąca, czy też w tekście, czy w tytule, ale jakoś żadna z nich mi nie odpowiadała, zwłaszcza, że, o czym wcześniej mówiłem, narzuciłem sobie pewne ograniczenia stylistyczne. W końcu przyszedł z pomocą Van Morrison i to z pomocą taką, która pozwoliła rozwiązać dwie sprawy za jednym około bluesowym zamachem. Mianowicie na albumie Three Chords and the Truth Vana Morrisona z 2019 roku znalazło się nagranie, zresztą otwiera ono tę płytę, zatytułowane March Winds in February, czyli marcowe wiatry w lutym. Wydaje się, że to jest dosyć osobista piosenka, napisana podczas lutowego pobytu Vana Morrisona na Lazurowym Wybrzeżu, świadcząca o tym, że on też, podobnie jak pewnie my wszyscy, no czeka jednak, kiedy ustąpi zima i kiedy nastąpi to wiosenne przesilenie. Van Morrison, March Winds in February, czyli luty i marzec za jednym zamachem.

Przechodzimy zatem do kwietnia. I tu znowu pozornie coś, co mogłoby sugerować, że utwór ten załatwia dwa miesiące naraz, że tak powiem. Tytuł nagrania April March. Ponieważ jest to nagranie instrumentalne z tekstu, trudno się zorientować, czy autorowi chodziło o to, że to jest kwiecień, marzec, czy też, że jest to kwietniowy marsz, bowiem march po angielsku to jest właśnie marsz. Ponieważ tekst nie daje odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem jednostronnie i bez porozumienia z autorem zilustrować tą muzyką kwiecień. A autorem tego nagrania i tej kompozycji jest nasz dobry przyjaciel z polskich bluesowych festiwali, Norweg Knut Reiersrud. Świetny gitarzysta i człowiek o niezwykłej muzycznej wyobraźni. O czym świadczy też i to nagranie. Znalazło się ono na wydanej w 2018 roku albumie zatytułowanym Heat. April March, panie i panowie, Knut Reiersrud.

Przechodzimy zatem do maja. I to będzie konkretnie piosenka o 21 maja. A czemuż to o 21 maja? Co to za niezwykła data? Otóż okazuje się, że 21 maja jest w niektórych rejonach świata obchodzony jako Dzień Skrzypiec, World Fiddle Day. A ponieważ skrzypce, czy też skrzypeczki są bardzo charakterystycznym instrumentem dla muzyki folkowej, a także dla bluegrassu, no nic więc dziwnego, że amerykański folkowo-bluegrassowy zespół Nickel Creek umieścił w swoim repertuarze piosenkę poświęconą właśnie 21 maja. Nickel Creek, 21st of May.

Przechodzimy do czerwca i tutaj muszę się Państwu przyznać, że dokonałem lekkiego zwodu, że tak powiem, bo nie będzie to piosenka, która w jakikolwiek sposób nawiązuje do klimatu tego właśnie miesiąca, czyli do czerwca. Nie ma w tekście ani w tytule sugestii, że to jest piosenka czerwcowa. Ale wykonawczynią tego utworu jest pani Valerie June, czyli Waleria Czerwiec, można powiedzieć. W duecie z wielką damą soulu i bluesa, panią Carlą Thomas, wykona ona utwór zatytułowany Call Me a Fool, Valerie June. Call

Przechodzimy do kolejnego miesiąca, z którym ja mam swoje sentymentalne związki, bo mam przecież chłopak sierpniowy. No i o sierpniu, czyli o miesiącu o angielskiej nazwie August, teraz będzie piosenka. Jej autorem jest Dion DiMucci. Nosi ona tytuł Told You Once in August. Czyli mówiłem ci o tym właśnie w sierpniu. Towarzyszyć mu będą w tym nagraniu dwie znakomitości ze świata bluesa, czyli świetna gitarzystka akustyczna i wokalistka Rory Block i równie świetny gitarzysta akustyczny i wokalista John Hammond. A więc w tym znakomitym towarzystwie Dion i utwór Told You Once in August.

tak się dobrze składa, że na te 12 miesięcy mogłem wynaleźć nagrania niemal na przemian, męskie i kobiece. No i teraz pora na damę. Samantha Fish, która odniesie się w swojej piosence do września. Tytuł tego utworu Last September.

Październik teraz będzie. Nie znalazłem jakoś żadnych bluesowych odniesień do wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. To może i dobrze. Jest kilka ładnych piosenek o październiku, ale ja wybrałem na tę właśnie okoliczność tej audycji October Song Amy Winehouse. Tutaj jest taka ciekawostka, że to jest utwór, który ona skomponowała. Dołożył się do tego aranżacyjnie Stefan Skarbek. To jest działający do dziś i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych producent, muzyk, kompozytor, ale to nazwisko Skarbek to nie jest jakieś przypadkowe polonikum, bo jest on potomkiem słynnego hrabiowskiego rodu Skarbków wywodzących się z polskiej Galicji. No więc mamy też przy okazji tej wędrówki po miesiącach roku pewne polonikum. Amy Winehouse, October Song.

listopad, november. Tutaj nie miałem też żadnej wątpliwości, bo november, listopad to tytuł jednego z moich ulubionych nagrań Doyla Bramhalla II. Dodatkową atrakcją może być to, że współautorką tego utworu jest Renée Zellweger, słynna aktorka, która w tym czasie, a był to rok 2016, była osobą bardzo blisko Doyle'owi, tworzyli parę przez dobrych kilka lat, no i ten utwór jest produktem właśnie ich współpracy artystycznej. Chociaż kiedy słuchać się w tekst, to można domniemywać, że powstał on w momencie, kiedy być może w tym związku następowały jakieś dramatyczne zmiany. Doyle Bramhall II, November, listopad.

No i siłą rzeczy docieramy do ostatniego miesiąca w roku, czyli do grudnia. Grudniowe piosenki są zazwyczaj około bożonarodzeniowe, a ja chciałem wybrać taką, która miałaby jakiś bardziej uniwersalny manifest. I taką piosenką jest znany bardzo i przez wielu wykonywany utwór Merla Haggarda zatytułowany If You Make It Through December. Jego wymowę można by podsumować w ten sposób. Jeżeli uda nam się przeżyć grudzień, to, co po nim nastąpi, może już być nieco łatwiejsze. A więc Lucinda Williams, ulubienica znacznej części słuchaczek i słuchaczy Bierszego Odcienia Bluesa, na zakończenie tego wydania audycji. If We Make It Through December. To był oczywiście Bierszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

wśród uczestników Crossroads Guitar Festival 2023 jest też Doyle Bramhall II. No, to jeden z najwierniejszych współpracowników Claptona w historii. Jest z nim związany już od ponad 20 lat. W różnych zresztą przedsięwzięciach i koncertowych, i płytowych. Ja miałem to szczęście porozmawiać dłużej z Doylem Bramhallem II, który zresztą był w Polsce już chyba 3 czy 4-krotnie. I kiedy był pierwszy raz, a było to w 2008 roku na festiwalu Ryśka Lidla w Paprocanach, to był ten moment, kiedy Doyle Bramhall z pewną jednak przykrością stwierdzał, że nie jest już nastolatkiem, właśnie kończył 40 lat. I opowiadał o tym, jak dał się namówić, a w zasadzie nie dał się namówić, tylko z ogromną radością przyjął zaproszenie Claptona do wspólnej wycieczki w przeszłość, czyli do twórczości Roberta Johnsona. I z tą przeszłością Johnsonową będzie związane kolejne nagranie, czyli Little Queen of Spades z albumu Sessions for Robert J. Eric Clapton i Doyle Bramhall II.

To moje wspomnienie z festiwalu Ryśka Riedla z 2008 roku wiąże się też z kolejnym wykonawcą Crossroads Guitar Festival 23, czyli z Gerrym Clarkiem Jr., który wówczas był artystą jeszcze w zasadzie zupełnie nikomu nieznanym, a za uszy niejako wyciągał go z niebytu właśnie Doyle Bramhall II i przywiózł go wtedy do Paprocanów i tam wspólnie zagrali. Zresztą był taki moment, kiedy odbywał się na estradzie jam session, w którym poza Doylem Bramhallem i Gerrym Clarkiem Juniorem wzięli udział także i nasi fantastyczni gitarzyści, czyli Jurek Styczyński i Sebastian Riedel. A my posłuchamy sobie, jak brzmiała gitara i głos Gerrego Clarka Juniora na jednym z poprzednich Crossroads Festival. Na estradzie wspólnie z Gerrym Clarkiem pojawił się także Citizen Cope i razem wykonali Sun's Gonna Rise.

wśród tych artystów, którzy występowali i pewnie będą występować jeszcze na Crossroads Guitar Festival, jest Keb Mo, który także wystąpił przecież i jest znany polskiej publiczności z bezpośredniego kontaktu ze estrady. Z bliskich kontaktów Claptona z Kebem Mo wybrałem utwór będący w zasadzie takim bluesowym standardem, czyli Born Under a Bad Sign. Wspaniałe towarzystwo zjawiło się na estradzie Crossroads Festival, bo poza Kebem Mo usłyszymy tutaj także Bookera T. Jonesa, Steve'a Cropera, Matt Gitara Murphy'ego i Alberta Lee.

Kolejnym bardzo wiernym muzycznym druhem Claptona stał się od wielu, wielu lat Andy Fairweather Low. To nie tylko wspaniały gitarzysta, ale także tak zwany entertainer, bo potrafi wprowadzić do standardu koncertu rockowego element bardzo swoistego humoru i świetnego kontaktu z publicznością. Andy Fairweather Low oczywiście nagrywa też i własne płyty. Ja wybrałem z jego dorobku Gin House Blues z albumu The Low Rider.

niezwykłą aktywność mimo znacznego już PESEL-u, że tak powiem, amerykańskiego, demonstruje ostatnio Buddy Guy. Objeżdża Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz i w poprzek także. No i nie zabraknie go także na Crossroads Guitar Festival. A ja, mile wspominam mój pierwszy kontakt z Buddy Guyem, czyli rok 1992, kiedy to Buddy Guy wystąpił w warszawskiej Stodole, a ja miałem z nim możliwość mile pogawędzić, co zostało też zarejestrowane przez bystre oko kamery, kiedy siedzimy sobie z Buddym na kanapce w ówczesnej, dosyć siermiężnej stodole, a on wodzi wzrokiem po uśmiechających się do niego fankach, stodolankach. To zdjęcie mogą Państwo znaleźć w słynnym wydawnictwie zatytułowanym Blues z kapustą, czyli nie zmyślam, tak było. Oto Buddy Guy z 1992 roku, a więc z tej trasy, kiedy też zawadziło Warszawę. To nagranie wprawdzie pochodzi z Montreux, ale doskonale oddaje atmosferę, jaka panowała także podczas jego koncertu w Stodole. Buddy Guy, Sweet Home Chicago.

want to prove.

młodych artystów, gitarzystów, nadziei bluesowych nie zabraknie na Crossroads Guitar Festival także Markusa Kinga, którego mieliśmy możliwość słuchać i co tu dużo ukrywać, no podziwiać także na Rawie Blues. Wtedy Marcus King był wschodzącą gwiazdeczką, no a teraz jest już bardzo uznanym i cenionym w świecie gitarzystą. Ja wybrałem jedno z jego wcześniejszych nagrań, wtedy właśnie, kiedy jeszcze nie był tak znany. To była płytka zatytułowana po prostu The Marcus King Band, a utwór nosi tytuł Rita Is Gone.

Jeden z najbardziej cenionych gitarzystów w stylu slide, czyli Sonny Landreth, był też parokrotnie już gościem Crossroads Guitar Festival, no i też w 2023 roku wystąpi tamże. Z repertuaru Sonny'ego Landretha wybrałem utwór, który prezentował podczas audycji radiowej, którą przygotowałem, a która była realizowana jeszcze przed jego koncertem na Rawie Blues z sali kameralnej Nospru Katowickiego. I będzie to utwór zatytułowany Firebird Blues, który wówczas też zabrzmiał w sali i na antenie. Sonny Landreth.

Albert Lee. No to już jest, że tak powiem, Claptonowa legenda, bo oni grają od czasu do czasu, od pewnie już jakichś 60, jeżeli nie więcej lat. Albert Lee też był gościem festiwalu Rava Blues i też dostarczył nam wspaniałych wrażeń, nie tylko muzycznych, ale i anegdotycznych, bo opowiadał o swojej karierze, o swoim życiu, o swojej gitarze i wszystko to można było wysłyszeć wówczas w audycji właśnie tak nazywającej się jak ta, czyli w Bielszym Odcieniu Bluesa. Albert Lee z albumu Like This zagra i zaśpiewa Can Your Grandpa Rock and Roll Like This?

0: like this.
1: No i na koniec tego zestawu nagrań artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy prezentowali już swoją wirtuozerię w naszej ojczyźnie, Robert Randolph. Ja go słyszałem i widziałem i rozmawiałem podczas jego wizyty w Katowicach na Rawie Blues. I to wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy Robert Randolph ze swoją The Family Band i jeszcze dodatkowo z gościnnym udziałem Erika Claptona. Jesus is just all right. No i niech tak będzie. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jar Chojnacki.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

już po śmierci Agnieszki i był to koncert zorganizowany w ramach Festiwalu Opolskiego. Ten koncert cały czas mam świeżo w pamięci, ponieważ nie wiem, czy jakiekolwiek inne przedsięwzięcie estradowe doczekało się tylu wznowień i reemisji, jak koncert Zielono mi z Opola. Zgromadził on czołówkę najwspanialszych wykonawców polskich piosenek, piosenkarzy, aktorów, świetnych muzyków. Wystąpili właściwie wszyscy ci, którzy liczą się w pewnej kategorii gustu, smaku, jaki prezentowała Agnieszka Osiecka swoimi piosenkami, swoją poetyką, jak i twórca tego koncertu, czyli Magda Umer, znana ze swojej wrażliwości, delikatności i poruszania się w kręgu rzeczy niesłychanie wysublimowanych, jeśli chodzi o piosenkę i nie tylko. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym koncercie, miałem tam rolę epizodyczną, ale sama przyjemność uczestniczenia w przedsięwzięciu, które Magda przygotowywała przez ponad pół roku, pracując w domach z poszczególnymi wykonawcami, którzy przygotowywali albo odświeżali stare interpretacje, albo przygotowywali nowe interpretacje najpopularniejszych, najbardziej znanych, najbardziej wartościowych piosenek Agnieszki, była, tak jak już mówiłem, ogromną satysfakcją, przyjemnością. Niesłychany był też odbiór tego koncertu, ale może o tym powiem za chwilę, kiedy posłuchamy kolejnej pięknej piosenki Agnieszki.

1974 roku. Posłuchajmy teraz, jak Stevie Ray ze swoim nieodłącznym Double Trouble i gościnnie występującą Angelo Strelli wykonają COD. To jest tytuł tego utworu, czyli Cash on Delivery. No a w tle sekcja dęta Room Full of Blues.

genialnych dokonań Room Full of Blues. Ale był też okres, w którym na czele zespołu, mówię na czele, bo przy mikrofonie, czyli z przodu, stał znakomity wokalista Sugar Ray Norcia. Zresztą nie tylko wokalista, a także harmonijkarz. Wspólnie z Room Fullem nagrał chyba 2 czy 3 płyty, ale najlepsza była ta wydana w 1996 roku, zatytułowana Turn It On, Turn It Up. Zresztą była nominowana do nagrody Grammy. Skoro taka dobra ta płyta, taki dobry ten wokalista Sugar Ray Norcia, to posłuchajmy teraz 2 fajnych bardzo nagrań z tej nominowanej do Grammy płyty. Blind Love i tytułowe Turn It On, Turn It Up.

to the 25th day of December, czyli 25 dzień grudnia. Mamy jeszcze do tego dnia dwa dni, no ale klimat niewątpliwie ten sam. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, Go Tell It on the Mountain. To taki stary gospel, ale niewątpliwie też związany ze świętami Bożego Narodzenia.

Wybór nagrań do tej właśnie audycji jest bardzo osobisty. Mówię o sobie. I dlatego też będzie może dla niektórych z Państwa nie do końca akceptowalny, no ale od czasu do czasu, a może właśnie raz do roku, pozwalam sobie na taką bezwzględną, osobistą refleksję na temat muzyki, no i tego momentu w roku. Więc będą dzisiaj artyści, którzy nie zawsze występują w pierwszym odcieniu bluesa, tylko raczej właśnie od takiego wielkiego świątecznego, troszkę bluesowego dzwonu. Taką artystką jest niewątpliwie Ella Fitzgerald, jeden z najpiękniejszych głosów w historii w ogóle. Czasami też trochę zahaczający o klimaty bluesowe. Jest też i świąteczny rozdział w twórczości Ella Fitzgerald i właśnie z tego bogactwa zaczerpnąłem takie nagranie, które nawiązuje do tradycji trzech króli. Ella Fitzgerald w wiązance dwóch nagrań. We Three Kings of Orient Are i All Little Time of Bethlehem. Czyli dwa w jednym. Zarówno nawiązanie do tradycji trzech królów, jak i do miasteczka Betlejem.

A skoro już Trzej Królowie nam się przewinęli w tytule poprzedniego nagrania, to nawiążmy też do naszych trzech królów bluesa, czyli do Alberta, Bibi i Frediego. Każdy z nich miał w swoim repertuarze piosenki nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia, no i właśnie taką wiązankę teraz zaproponuję. Albert King wykonał utwór Santa Claus Wants Some Loving, Bibi King Backdoor Santa, a Freddie King już tym razem nie o Santa, czyli o świętym Mikołaju, tylko o łezkach na Boże Narodzenie, czyli Christmas Tears. Albert, Bibi i Freddie, trzej królowie bluesa.

Jednym z pierwszych nagrań, które usłyszałem w moim zamierzchłym dzieciństwie, a które nawiązywały do okresu świątecznego, a jednocześnie nie były czystą kolędą, to nagranie Earthy Kitt zatytułowane Santa Baby. Ten utwór zapamiętałem bardzo, bo słuchałem wówczas namiętnie rewi piosenek Lucjana Kedryńskiego, a on z kolei był wielkim wielbicielem talentu Earthy Kitt i od czasu do czasu, a właśnie zwłaszcza w okresie świątecznym, prezentował Santa Baby. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień świątecznych. Bum, bum.

Jednym z najistotniejszych świątecznych bluesów w historii jest ten spopularyzowany przez Charlesa Browna, a noszący tytuł Merry Christmas Baby. Ja z kolei uważam, że najpiękniejszą i najbardziej emocjonalną wersję tego właśnie utworu zawdzięczamy Elvisowi Presleyowi. Zresztą jest ona dostępna w kilku różnych wersjach, a ja na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję najdłuższą, ponad 7-minutową, która nie znalazła się na christmasowym albumie Elvisa i dopiero po latach była publikowana w sposób oficjalny. Ja natomiast uważam, że jest ona najbardziej reprezentatywna dla tego stwierdzenia, że Elvis Presley potrafił śpiewać bluesa. Proszę posłuchać, z jaką emocją, z jakim kołysaniem Elvis śpiewa, a towarzyszący mu muzycy kołyszą się wraz z nim. Merry Christmas, baby. Elvis Presley.

0: ten Christmasowy blok poświęcony Elvisowi Presleyowi zakończy on sam. Pożegnaniem, podziękowaniem i swoją własną, jakże kołyszącą wersją słynnego Silent Night. Cicha noc Elvisa Presleya.
1: Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year.

Zwierzyłem się na początku, że ten wybór świątecznych nagrań będzie bardzo indywidualny, bardzo osobisty. I to nagranie, które teraz Państwo usłyszą, na pewno jest nietypowe dla standardu pieśni bożonarodzeniowych. Kenny Neal, jeden z najsympatyczniejszych wykonawców bluesa, jakiego miałem okazję poznać osobiście na mojej bluesowej drodze, wykona utwór Christmas Time in the Country. Kenny Neal to jest Luizjańczyk, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają jego święta Bożego Narodzenia. Bez śniegu, bez choinek, ale Kenny Neal jest tak sympatyczny, tak miły i tak dobrze nam wszystkim życzy, że to luizjańskie bożonarodzeniowe nagranie brzmi bardzo, bardzo prawdziwie.

I na koniec tego świątecznego wydania pierwszego odcienia Bluesa mój ulubiony mruczek, czyli Leon Redbone, który nagrał całą Christmasową płytę. Zatytułował ten album Christmas Island, czyli Wyspa Bożego Narodzenia, i na zakończenie właśnie utwór tytułowy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli pogodni, zdrowi i żeby bluesowe kołysanie przynosiło nam zawsze radość. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

A teraz będzie Jane, młoda osóbka, córka emigrantki z Madagaskaru i ojca, który po prostu mieszkał w wielu krajach, bo wiele lat spędził na misjach wojskowych. Zanim zamieszkała w Paryżu, mieszkała też w Dubaju, w Kongo, w Abu Zabi, także widziała bardzo dużo i słychać to w jej muzyce. Utwór, który chciałabym Państwu zaprezentować, jest jej hołdem dla Miriam Makeby i taki właśnie nosi tytuł Makeba.

Prosto z RPA przenosimy się do Urugwaju, skąd pochodzi Jorge Drexler. On obecnie zamieszkuje w Hiszpanii, ale tuła się wraz ze swoim zespołem po całym świecie. Zaśpiewa nam o ciszy w piosence Silencio.

este instante de silencio. Silencio.

0: Silencio.
1: Bo cisza, jak się odpoczywa w ciepłych krajach, jest niezbędna, prawda?
0: W ciepłych krajach cisza?
1: No nie wiem, no bo jakoś ta cisza tak się przewinęła.
0: To zapraszamy do Polski. Jeżeli ktoś poszukuje ciszy, to tutaj jest wyjątkowo spokojnie, cicho i romantycznie.
1: A akurat zupełnie wręcz przeciwnie, zapraszamy teraz Państwa do Meksyku i utwór The Coasters Down in Mexico.

0: Nie uważasz, że ten kawałek świetnie się nadaje do tańczenia? A nawet zostało to udowodnione w jednym z filmów Quentina Tarantino, Death Proof, gdzie został znakomity taniec do tej piosenki wykonany.
1: Między nami to chyba moja ulubiona scena tego filmu. Zresztą, o ile dokładnego przebiegu filmu nie pamiętam, to ta scena po jednokrotnym obejrzeniu zapada bardzo głęboko w pamięć. Głęboko w pamięć zapada również wszystko to, co wykonuje kolejna nasza artystka, czyli Tiwa Savage. Pochodzi ona z Nigerii, ale w wieku 11 lat przeniosła się do Londynu, co zaskutkowało tym, że jej rdzenna muzyka została przetworzona przez środowisko, w którym dorastała. Piosenka zatytułowana Dangerous Love.

0: Ochłodził cię DJ Tolstoy? Czułeś ten klimat rosyjski?
1: Tak, ale wiesz, jak ja reaguję na zimno generalnie. Natychmiast chcę przenieść się gdzieś, gdzie jest zupełnie cieplej. W związku z tym prosto od Tolstoya przenosimy się do Andaluzji i do filmu Tonego Gatliffa zatytułowanego Vengo, a tam Gritos de Guerra i Arrinconamela.

Było flamenco, a teraz będzie tango. Jeżeli już jesteśmy przy tangu, to nie mogłoby się obejść bez utworu Santa Maria zespołu Gotan Project.

0: Dzisiaj, jak Państwo widzą, obracamy się troszeczkę w kręgach world music, a teraz będzie world music prosto z aktualnie rozgrzanej do czerwoności Australii i Sean Kirk w piosence Howling at the Moon. A czy wiesz, co oznacza słowo Kirk? Takie Kirk Hammett z Metalliki?
1: O, proszę, nie wiem.
0: W staroteltyckim to jest kościół. Więc Sean Kościół i Howling at the Moon.

0: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji i będzie to prawdopodobnie tak duże zaskoczenie dla Państwa, jakim jest to zaskoczeniem dla mnie. Niespodziewany duet, czyli Shaggy i Sting. Ciekawe, ile Sting zażyczył sobie pieniędzy za nagranie tej płyty. Jak myślisz, że zrobił to z przyjemnością, czy jest to jakiś taki głęboki zabieg PR-owy?
1: Niezbadane są losy artystów. Równie dobrze mógł być winny Shaggy'emu jakąś przysługę. Może Shaggy jest jak ojciec chrzestny. Kto wie?
0: A może Shaggy miał po prostu dobry towar.
1: Jest to bardzo możliwe. Jak gdy Państwo usłyszą ten numer, zrozumiecie Państwo ten dowcip doskonale.
0: Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski, a Sting wraz z Shaggy'em śpiewają piosenkę Morning is Coming.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Miły Jakubczak. Tu znowu odwołuję się do mojej młodości i powiem, że jeśli zaczynam myśleć o Szmirze, to ten utwór był takim utworem najbliższym tego, ale nie ze względu na jego zawartość literacką czy muzyczną, tylko ze względu na obłędną popularność do zwymiotowania. Proszę Państwa, to były czasy dancingów, otwartych koncertów kameralnych, plenerowych. Jak dzisiaj pamiętam, Deptak w Rabce, miejscowości, do której jeździliśmy z rodzicami i na wakacje. I jak dzisiaj pamiętam, że o 17 w Muszli rozpoczynał się dancing dla wszystkich i że pierwszym utworem na tym dancingu było Gdy mi Ciebie zabraknie, ale to nie koniec. To Gdy mi Ciebie zabraknie w czasie dwugodzinnego dancingu, czyli spotkania ciałem w ciało przy białym świetle, bo jeszcze przecież nie było ciemno, powtarzało się wielokrotnie w ramach tak zwanego lekko opłacanego koncertu życzeń. Chciałbym zapomnieć już w tej chwili o tym utworze i przechodząc do czegoś, co w mojej pamięci, a powołuję się tutaj na tytuł audycji, było kamieniem milowym, przejściem do innej wrażliwości słuchania, to był ten kolejny głos innej piosenkarki.

odmiennej płci zbliżał się do drugiego człowieka również płci odmiennej, czyli był to mężczyzna z kobietą, i tańczyli, przytulając się do siebie, nie bacząc na to, że jeszcze nie było zmroku. Nikt się tego nie wstydził. To było w oparach sentymentu wakacyjnego, nowych wakacyjnych przygód, a może nawet i miłości, a może pierwszej randki. I tak spędzaliśmy czas z rodzicami po południu, a czasem przyglądaliśmy się zza ogródka dancingowi wieczornemu, któremu niestety już towarzyszył alkohol, bo następowało tu już całowanie. I słowem całowanie, całus, chciałbym nawiązać do tego drugiego głosu, który u mnie już przywołuje pamięć erotyczną i okres, w którym ten głos działał na mnie po prostu erotycznie.

grała go trochę więcej niż inne aktorki. Mówię o tym jako o anegdocie, bo nie podejrzewam, żeby jakaś uczciwie pracująca słuchaczka Kaliny Jędrusik siadła do stołu i napisała list do pierwszego sekretarza w sprawie, że obraża to jej uczucia. No ale taka była legenda. Chociaż biorąc pod uwagę listy, które w sprawie obrażania uczuć napływają teraz do różnych mediów, być może coś takiego się zdarzyło. Kalina Jędrusik, wspaniała aktorka, legendarna postać, prywatnie osoba opowiadająca tysiące barwnych anegdot. Kalina opowiadała barwnie, a jednocześnie niesłychanie dosadnie. Grała fantastyczne role w warszawskich teatrach, grała świetnie w filmie. No naprawdę osoba, którą warto sobie przypominać. No a o głosie, no to już chyba mamy podobne wrażenia, jeśli ktoś słuchał Kaliny po raz pierwszy, a nie sądzę, żeby tak było. I kolejny głos, z którym jestem związany osobiście, bo tę piosenkarkę poznałem w czasie szczytu jej popularności, ale pracowałem z nią, dorastałem z nią, a nawet muszę powiedzieć, że towarzyszyłem jej w wielu przygodach, w tym w przygodzie matrymonialnej, o czym opowiem za chwilę, ale najpierw jej posłuchajmy. Poczujmy się tak, jak bylibyśmy u niej w jej magicznym domu.

którym byłem, na który byłem zaproszony przez Hanię, i to był ślub z moim kolegą, aktorem, z którym pracowałem przy filmie Janusza Kondratiuka Klakier, i w pewnym sensie zainicjowałem jego spotkanie z Hanią, czyli ich poznałem, był ślubem, który odbywał się w stanie wojennym i wszyscy goście musieli dotrzeć do Gdańska, no nie zważając na godzinę policyjną, nie zważając na okoliczności stanu wojennego. I wszyscy to pamiętamy, jak się skradaliśmy do pociągu między zomowcami, bo pociąg odjeżdżał o 5, a godzina była do 6. Ile nas to kosztowało nerwów, ile nas kosztowało nerwów przejście z restauracji, w której odbywało się przyjęcie weselne, znowu w czasie godziny policyjnej, do hotelu, w którym mieszkaliśmy. To był tajemniczy, podziemny ślub z niesłychanymi przygodami. Na szczęście dla nikogo nie zakończył się aresztowaniem, a dla Hani chyba był również taką przyjemnością, że tyle osób dojechało bez względu na trudności, tylu znajomych, i to super znajomych, i zabawa była fantastyczna mimo nastroju, jaki panował dookoła, co sobie uświadomiliśmy następnego dnia. Mówię o tym prawie szeptem, bo na zakończenie tej audycji chciałbym jeszcze raz, żeby Państwo posłuchali piosenki szeptem, tej, która się przewinęła w głosie Ludmiły Jakubczak, a która w wykonaniu Hani jest równie erotyczna, równie tajemnicza, ale przede wszystkim piękna jako wielki utwór.

0: Tutaj z tymi ciemiężonymi, prawda, Afroamerykanami, to tak umówmy się, to nie będzie do końca tak, dlatego że bardzo szeroko podeszliśmy do tematu i ja zamierzam przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu utwory współczesne, które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie, choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem, a to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zal and Ardor, Devil is Fine.
1: Little one got a heat, my warning.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Za Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

A ja tymczasem zabieram Państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem
1: ją. Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Worksong, ale jest on zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Worksong. Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time.

0: Uwielbiam kiwanukę i w ogóle lubię
1: Mówi się kiwanuka czy kiwanuka?
0: kiwanukę, kiwanukę.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiwanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w taki otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany m.in. ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do work songów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie, to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie, to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający. I też chciałabym, żebyście Państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską. Wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie. A my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.
1: Za

0: Muzyka kurpieszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam państwo blue note'ów, ale znajdą państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej, klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Wagleski wraz z synami na płycie Męska muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z państwem pożegnać. Dla państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski
0: i wspaniała Górecka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

0: Jest mi niezmiernie miło, że znów mogę do Państwa przemawiać za pośrednictwem Radia Baobab. Tak, rzeczywiście to jest pierwszy odcień Bluesa. Audycja, która za każdym razem przybiera troszkę inną formę, chociaż zawartość jest taka, jaką niesie tytuł, czyli pierwszy odcień Bluesa. W tej audycji, proszę Państwa, podjąłem się niezwykle chyba ambitnego zadania, żeby wypełnić ją pieśniami o jednym tytule. Ale gwarantuję, że będzie różnorodnie i nie znudzą się Państwo przez te najbliższe 60 kilka minut. A ten jeden, jedyny tytuł to Trouble, czyli kłopot. Odkryłem, że w mojej bibliotece mam ponad 100 nagrań o tym tytule, zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej 80, jeżeli nie więcej lat, przez różnych artystów w różnych miejscach, na różnych kontynentach. A do tego spotkania wybrałem 14, które wydały mi się szczególnie interesujące i szczególnie odmienne jedno od drugiego. A zaczniemy od podstawowego Trouble, bo dla mnie podstawowym utworem z tytułem Trouble jest pieśń Elvisa Presleya, skomponowana przez duet twórczy Stoller Lieber w latach 60. i znalazł się ten utwór na ścieżce dźwiękowej do filmu King Creole. Elvis Presley, Trouble.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right at my face. I was born standing up and talking back.

0: Nie.
1: Trouble. Kłopot. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś tu w punkt. Jeśli szukasz kłopotów, popatrz mi prosto w twarz tu. Urodziłem się z wykopem, jestem bardzo mocnym chłopem, a mój tata też był zuch. Ale jestem zły, moje drugie imię to ból. Tak, jestem zły, nie graj ze mną, głupi chrul. No, to moje własne tłumaczenie jest może nie do końca wierne temu, co niósł z sobą oryginał angielski, ale myślę, że oddaje to tę atmosferę, którą Elvis wniósł do tej właśnie piosenki. Będę przeplatał te kłopoty w tytułach wykonaniami raz męskim, raz kobiecym. Teraz właśnie przyszła pora na kobietę, na Beth Hart. Na albumie Better Than Home w 2015 roku Beth Hart pomieściła utwór zatytułowany, no właśnie, Trouble. I tu już Beth sygnalizuje, że ona w zasadzie nie chce kłopotów. Że ona nie pojawiła się na tym świecie, żeby nieść z sobą jakieś problemy, ale często tak się zdarza, że niezamierzenie powoduje to coś, co może spowodować problem. Ale celem Beth Hart, który ona podkreśla w jednej z powtarzających się fraz, jest to, żeby wreszcie nadszedł dzień, kiedy będziemy mogli w słoneczku sobie swobodnie oddychać i żeby nie było wtedy żadnych kłopotów. Beth Hart.

You wanna smack my face? Well, you're a bitch, you're a baby.

Keith Richards teraz wystąpi ze swoją wersją Kłopotu. Trouble jest to utwór, którego współautorem jest także Steve Jordan, perkusista, no i producent tej płyty. Tutaj nie mam do końca jasności, ale wydaje mi się, że jest to tekst adresowany do kogoś, kto przez kłopoty dostał się w takie miejsce, które zazwyczaj nazywa się odosobnieniem, a śpiewak, w tym przypadku Keith Richards, no, sygnalizuje, że on mu w tym kłopocie może kiedyś pomoże.

Trouble, problem. To jest, tym razem jest to problem znowu kobiecy, bo znakomita kanadyjska wokalistka Crystal Shawanda ma w swoim repertuarze też utwór zatytułowany Trouble. Płyta Voodoo Woman, rok 2018. Crystal Shawanda.

Teraz pora na jedno z najstarszych nagrań w tym zestawie, choć dużo młodsze od Trouble Elvisa Presleya, bo pochodzi z 1966 roku. Jest to Trouble autorstwa McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nagrał wówczas Muddy Waters album zatytułowany Muddy, Brass and the Blues, na którym znalazło się 12 chyba nagrań, a Muddy'emu poza stałą jego sekcją towarzyszącą towarzyszą w tych nagraniach świetne dęciaki. Muddy Waters, Trouble.

Kolejny kobiecy głos wyrażający swoją opinię o kłopotach, czy o kłopocie, trouble, jest Long Tall Deb. Wokalistka bluesowa w zasadzie z Ohio w Stanach Zjednoczonych, która na stałe współpracuje z bardzo przyzwoitym gitarzystą Colinem Johnem. Nagrali wspólnie płytę zatytułowaną Dragonfly, na której znalazł się także utwór zatytułowany Trouble. Long Tall Deb i Colin John.

Trouble, kłopot, kłopoty. No, bardzo często w tekstach piosenek, które właśnie pod tym tytułem zostały stworzone, tym kłopotem jest relacja męsko-damska. Tak też jest w przypadku Trouble, którego autorami są Tom Hambridge i Kristen Kingfish Ingram. I to jest opowieść o tym, jak wykonawca tej piosenki obudził się rano i zauważył, że leży obok niego kobieta, która nie jest jego żoną. Pozbierał się szybko i pomknął do domu, ale tam nie spotkał się jakoś z bardzo serdecznym przyjęciem, bo nie bardzo potrafił wytłumaczyć, co robił poprzedniej nocy. Oto Trouble w interpretacji Kingfisha Ingrama.

I znowu problem wyrażony przez głos kobiecy. To Miko Marx, świetna wokalistka, która tak przemyka się troszkę pomiędzy bluesem, country i gospel. W 2020 roku ukazał się jej album zatytułowany Feel Like Going Home. Piosenka Trouble, która tu się znajduje, no, odnosi się już do takiego szerszego spektrum problemów, które niesie nam współczesność i to, co wynika z problemów we współczesnym społeczeństwie. Miko Marx, Trouble.

Kolejny głos to głos męski i ponownie Trouble, którego autorem jest Papa Chubby. Ten problem występuje też często w tekstach piosenek. Otóż problemem staje się atrakcyjność płci przeciwnej. Bo oto, jak twierdzi Papa Chubby, kiedy na ulicy pojawia się piękna kobieta, to może to zwiastować problem. A jaki? No, to już niech każdy z Państwa sobie dopowie. Papa Chubby, Trouble.

0: dance comes around. No.
1: I ponownie problem, który jest związany z jakimś szerszym widzeniem naszej rzeczywistości, naszych problemów związanych z tym, że w życiu społecznym nie ma wyłącznie jasnych i klarownych punktów. Tanita Tikaram zaśpiewa teraz o swojej wersji problemu. Trouble.

Wiedzą Państwo, że interpretowanie manifestu poetyckiego tekstów Dylana jest rzeczą w zasadzie niewykonalną, więc nie będę się silił, żeby Państwu precyzyjnie wyjaśnić, o co chodzi w piosence Trouble, którą Bob Dylan nagrał i umieścił na płycie Shot of Love. Delektujmy się zatem przede wszystkim tą niezwykłą aurą, jaką niosą z sobą wszystkie nagrania Boba Dylana. Trouble.

I kolejny głos kobiecy. Ineta Weiser. Ineta Weiser to znana nam także z występów w Polsce wokalistka zespołu Mississippi Heat. Tak jak w przypadku większości utworów pochodzących z repertuaru tego zespołu, także piosenka zatytułowana Trouble jest autorstwa Pierre'a Lacock, czyli założyciela, lidera, wokalisty i harmonikarza tego zespołu. No ale te najatrakcyjniejsze piosenki śpiewa jednak w grupie Mississippi Heat pani Ineta Weiser. I oto jej wersja Trouble.

Rozpoczęliśmy od nagrania Elvisa Presleya i nagraniem Elvisa Presleya zamkniemy też to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, ale tym razem ten problem został tutaj podkreślony w niezwykły sposób, czyli przez literowanie, czyli po angielsku przez spelowanie. Trouble to w tym wypadku T-R-O-U-B-L-E. Autorem tej piosenki jest Jerry Chestnut, artysta z kręgu muzyki country, który opowiadał, że był na występie jednego ze swoich muzycznych przyjaciół i spostrzegł, że w pewnym momencie w drzwiach klubu, w którym odbywał się ten koncert, pojawiła się piękna kobieta i to już mogło zwiastować pewien kłopot, bo była pora późna, a zapewne większość uczestników tego wieczoru miała już, jak to mówią, w czubie. Ta piosenka pojawiła się na singlu w 1975 roku i posłuchajmy teraz interpretacji Elvisa Presleya. T-R-O-U-B-L-E, Trouble.

Myślałem, że zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Elvisa, tak jak je rozpocząłem, ale przypomniałem sobie, że mam także w swojej bibliotece nagrań zatytułowanych Trouble inną wersję tego właśnie utworu, T-R-O-U-B-L-E, wersja Travisa Tritta, artysty countrowego, który potrafił jednak w sposób bardzo jednoznaczny dawać nam znać, że rock and roll i blues to są też te dziedziny, które ożywiają esencję jego muzyki. A zatem na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa Travis Tritt, T-R-O-U-B-L-E, Trouble. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

God, that was fucking badass shit. Badass.

naszego odcienia bluesa. Tym razem Mario opatrzył swój program dosyć obszernym komentarzem. Komentarzem nie odnoszącym się do poszczególnych utworów, do poszczególnych nagrań czy artystów, tylko do pewnego zjawiska, które sprawiło, że po raz trzeci postanowił współredagować audycję. O tym właśnie szerszym polu widzenia za chwilę, a teraz posłuchajmy pierwszego nagrania, które zaproponował nasz patron i współautor Mario Sowa.

Pierwsza pozycja na liście Mariusowy to zespół Confederate Railroad i utwór I'm Just a Rebel. The Confederate Railroad to taka orkiestra, która gdzieś tak mieści się pomiędzy country, rock and rollem, southern rockiem i od chyba już ponad 30 lat daje o sobie znać w dosyć stabilnej formie. Ta stabilna forma od pewnego czasu, gdzieś chyba od drugiej połowy lat 20. bieżącego stulecia, troszkę osłabła. Osłabła ze względów, jak to się ładnie mówi, poprawności politycznej, bowiem i nazwa zespołu, i zabieg graficzny polegający na umieszczaniu flagi konfederackiej na okładkach płyty spowodowały, że część odbiorców i organizatorów życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych odmówiła i odmawia nadal współpracy z Confederate Railroad. My, nie wgłębiając się w te zawiłości poprawności amerykańskiej politycznej, postanowiliśmy jednak sprostać wymaganiom naszego patrona, no i dzięki temu Confederate Railroad wykonali, co mieli wykonać. Kolejny artysta na liście Mario to postać mało znana. Szczerze mówiąc, w zasadzie gdyby nie Mario i nie jego lista, to być może w ogóle nie zainteresowałbym się artystą, który nazywa się Dave Riley. To nie jest już nastolatek, urodzony w 1949 roku w Hattiesburg w Mississippi. Później wzorem wielu jemu współczesnych przeniósł się do Chicago i tam też miał okazję zetknąć się z tym, co grał na przykład Howling Wolf, którego obserwował poprzez uchylone drzwi klubu, w którym Wolf właśnie grał. Odsłużył swoje w Wietnamie i po powrocie osiadł na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w zasadzie niewiele miał wspólnego z muzyką przez dobrych kilkanaście lat. W latach 70. podjął się udoskonalenia swojej gry na basie i przez pewien czas nawet udawało mu się na jakichś dżemach zagrać, a to z Muddy Watersem, a to z Buddy Guyem czy z Juniorem Wellsem. W latach 90. wypadek samochodowy, który wyeliminował go na dobrych parę lat z czynnego życia muzycznego, ale udało mu się powrócić i zaczął koncertować i nagrywać. Z wydanej w 2001 roku płyty Whiskey, Money and Woman, Dave Riley ze swoim zespołem w nagraniu Casino Blues. One, two, Dave.

W swojej introdukcji do listy, którą przedstawił, Mario Sowa napisał też, że impulsem do sformowania tej listy było nabycie przez niego radia internetowego. I pisze tak, nic niby wielkiego, bo radia przez internet można słuchać też na komputerze, ale trzeba znać przynajmniej jakieś stacje radiowe, żeby ich słuchać. Natomiast w przypadku radia internetowego, które kupiłem, sprawa jest bardzo prosta. Podłącza się je do internetu i każe mu się wyszukać stacje radiowe ze Stanów Zjednoczonych o profilu bluesowo-rockowym. Niesamowita ilość tego jest. No i w ten sposób zacząłem trafiać na różne ciekawostki, w tym na wielu artystów, o których wcześniej w ogóle nie słyszałem. Wśród nich znalazła się także Diona Greenleaf, której nagranie Sunny Day Friends zaproponował Mario jako następne na tej liście. Ja troszkę tutaj odszedłem od jego pomysłu i nie będzie to nagranie z tej płyty, którą zapewne zaprezentowano w jednej z tych stacji, o których wspominał Mario w swoim liście, a postanowiłem wykorzystać tytuł nagrania, które zaproponował Mario w wykonaniu wprawdzie też Diony Greenleaf, ale firmowanym przez mojego ulubionego Boba Coritore, który pracuje ze wszystkimi niemal znanymi wykonawcami bluesa w Stanach Zjednoczonych. Z albumu firmowanego przez Boba Coritore, zatytułowanego You Shocked Me, wspólne ich wykonanie utworu Sunny Day Friends z Dioną Greenleaf.

Kolejny wykonawca też w zasadzie prawie nieznany. Nawet dokładnie nie wiem, w jakim jest wieku, ale skoro w latach 60. już miał styczność ze sceną muzyczną w Los Angeles, no to nie może być to nastolatek. Śpiewa, ale głównie gra na harmonijce ustnej i tutaj też zdobywa sobie uznanie wśród współczesnych mu muzyków, bo na przykład udało mu się zagrać kiedyś z Robbie Kriegerem, czyli z perkusistą grupy The Doors. A dla potrzeb tej audycji Douglas Avery wykona własną kompozycję zatytułowaną Bad Luck Blues.

W swoich poszukiwaniach na falach internetowego radia z pewnym zaskoczeniem dotarł też Mario do znanego nam doskonale Leszka Windera. Jak pisze, pewnego wieczoru usłyszałem w moim radyjku utwór instrumentalny, zerknąłem na okienko radia, a tam było napisane Leszek Winder. Nie ukrywam, że duma mnie rozpierała. Amerykańskie radio zaprezentowało naszego artystę. No i zaproponował w związku z tym Mario nagranie Leszka Windera z albumu Blues Forever. Gram co chcę. Leszek Winder.

Wśród tych artystów, których odkrył dzisiejszemu współautorowi internet, znalazł się także Michael Hill i jego zespół Michael Hill's Blues Mob. Ja pamiętam Michael Hill's Blues Mob z występu na Rawie Blues w 2001 roku, a więc no, to już ćwierć wieku temu. I szczerze powiem, że potem Michael Hill i ze swoim zespołem gdzieś mi się zagubił, kiedy zacząłem szukać jakichś nowalijek w internecie. Okazało się, że jest ślad po jego ostatniej płycie w 2013 roku. Nie wiem, co dalej dzieje się z Michaelem Hillem, a szkoda, bo to był bardzo dynamiczny gitarzysta i zwłaszcza w takim żywym kontakcie na scenie robił świetne wrażenie. Mario zaproponował z repertuaru Michael Hill's Blues Mob nagranie zatytułowane She's Gone.

Wśród artystów, których zaproponował Mario, jest też gitarzysta z Włoch. Gitarzysta i trochę wokalista, bardzo wszechstronna postać, niestety już od prawie 10 lat grająca w niebiańskiej orkiestrze, nazywa się Rudy Rota i w swojej wieloletniej działalności koncertowej i nagraniowej udało mu się współpracować z wieloma znakomitościami bluesowego świata, ale nagrywał na przykład też płyty, w których starał się w bluesowy sposób, bluesową gitarą nawiązywać do nagrań, czy to Beatlesów, czy Rolling Stonesów. W wykonaniu Rudy Rota utwór zatytułowany Looking Good.

Muszę przyznać, że wśród artystów, których wybrał Mario do tej właśnie audycji, jest też zespół, o którym w zasadzie wcześniej nic nie wiedziałem. Nazywają się Texas Blues Runners. Jak sugeruje nazwa, rzeczywiście są związani z Teksasem, z San Antonio i z Austin. I no, nie bez pewnego problemu dotarłem do ich albumu z 2020 roku. Album nosi tytuł Sweet Mama, a z tej płyty utwór Oh Baby.

z kolejnymi wykonawcami, których zażyczył sobie Mario Sova, nie miałem problemu, bo chodzi o The Cashbox Kings, czyli artystów, którzy wielokrotnie już występowali w pierwszym odcieniu bluesa i w innych moich audycjach, no a także miałem ich możliwość posłuchać na żywo, bo udało nam się sprowadzić The Cashbox Kings na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Oto The Cashbox Kings w nagraniu The Wrong Number.

The Jefferson Archive. O, słyszeli Państwo o takim wykonawcy? Okazuje się, że, bo szczerze przyznam, że też po raz pierwszy miałem styczność z tym zespołem, że jest to zespół brytyjski z centralnej części Anglii, istniejący już od prawie 20 lat. Jego liderem jest niejaki Jefferson Tierney, gitarzysta i świetny wokalista, który wspólnie ze swoimi dwoma przyjaciółmi grającymi na basie i perkusji oraz z wokalistką Denny Turner zgłębiają tę sztukę, którą przed wielu, wielu laty upowszechniali muzycy zespołu Led Zeppelin, a może także i Bob Dylan. Oto w wykonaniu The Jefferson Archive utwór zatytułowany Devil on the Run.

Kolejna nieznana, także mnie nieznana formacja to No Refund Band, teksański zespół, który, jak rozumiem, trafił do uszu i duszy współautora tej audycji za pośrednictwem radia internetowego. W wykonaniu No Refund Band utwór zatytułowany St. Louis Bound. To nagranie znalazło się na płycie tego zespołu zatytułowanej Current State of Blue.

I w ten oto sposób dobrnęliśmy do ostatniego punktu programu zaproponowanego przez naszego patrona, no i też poniekąd już prawie stałego współautora Bielszego Odcienia Bluesa przez Mariusza Sowę. To spotkanie z ułożonym przez niego programem kończymy nagraniem Williama Clark, znakomitego harmonikarza, który, choć odszedł już prawie 30 lat temu, nadal od czasu do czasu powraca i także w moich audycjach, bo zostawił po sobie wiele świetnych płyt i nagrań. Oto z wydanego w 1994 albumu Groove Time William Clark w nagraniu Chicago Blues. Patron Bielszego Odcienia Bluesa Mariusz Sowa i Jan Chojnacki dziękują wszystkim, którzy nas tak wdzięcznie wysłuchali. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przed radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

z napisem country. Album ten nosi tytuł Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil. No, nie będę się nawet kusił o tłumaczenie, bo to bez sensu. No, w każdym razie troszkę zainteresował mnie on tym swoim kantrowym podejściem do DJ-stwa współczesnego. Płytkę przesłuchałem i nie to, żebym się w niej zakochał, no ale odnajduję w niej coś troszkę takiego świeżego, no że może to jest jakaś metoda, żeby stare patenty muzyki country albo innej korzennej ożywić trochę nowymi pomysłami realizacyjnymi. No i taki właśnie ten Diplo jest i za chwileczkę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Do Si Do. I tam oprócz tego Diplo słychać będzie jeszcze Blanco Brown. I to wszystko z albumu Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil, cokolwiek miałoby to znaczyć.

0: freeze and catch the breeze.
1: Diplo wprowadził nas w krainę nieoczywistej rzeczywistości muzycznej, przynajmniej dla tego radia, no i tego DJ-a, czyli mnie, ale następne nagranie wprowadza nas z powrotem do krainy absolutnej oczywistości.

Have You Ever Seen the Rain? Wersja akustyczna w jak najbardziej autorskim wykonaniu, bo w wykonaniu Johna Fogertiego, który wspólnie ze swoimi dziećmi, dwoma synami i córeczką, postanowił powrócić do nagrań z płyty Cosmos Factory zespołu Creedence Clearwater Revival. Tyle tylko, że ten powrót trochę jest spowodowany epidemią COVID-19 w ten oto sposób, że wzorem wielu artystów John Fogerty w trakcie przebywania w rodzinnym gronie, co wymuszone zostało przez wirus, zajął się muzykowaniem rodzinnym, które w końcu postanowił przełożyć na profesjonalne nagranie, a więc takie, które po domowych zabiegach zostaje przekazane dalej do właściwego edytowania i masteringu. W ten sposób powstała epka zawierająca kilka nagrań przypominających o dawnej świetności Creedence Clearwater Revival, tym razem firmowana przez kwartet o nazwie Fogerty's Factory. I to są właśnie John i jego dzieci. Jeszcze dwa nagrania z płytki Fogerty's Factory, Bad Moon Rising i Proud Mary, tata Fogerty i jego dzieci.

Pozytywny element ogólnoświatowego nieszczęścia, jakim jest COVID-19, to niewątpliwy rozwój życia rodzinnego. Może to trochę za daleko posunięta dywagacja, ale Fogerty's Factory jako dzieło pewnie nie dotarłoby do naszych uszu, gdyby nie ta właśnie nietypowa sytuacja. Nie tylko życie rodzinne, ale także i więzy towarzyskie wynikające z odosobnienia mogą wpływać na formowanie się niecodziennych projektów muzycznych. Taki niecodzienny projekt muzyczny zasygnalizował mi Tomek Kruk, nasz świetny gitarzysta, także czasami okazuje się wokalista, producent, no w ogóle dosyć taki wszechstronny obywatel muzyczny. Otóż Tomek przysłał mi nagranie zatytułowane Nie pokoje. Nie w nawiasie, pokoje po nawiasie, razem nie pokoje. Tytuł nieco przewrotny, przyznają Państwo. To wspólne dzieło Tomka Kruka i Ewy Pitury. Oboje poznałem mniej więcej 10 czy 12 lat temu w zupełnie różnych okolicznościach, bo Ewa Pitura była, może jeszcze nawet jest do dzisiaj, wokalistką grupy Johnny Coyote z Piły, zespół, który gra coś na kształt Southern Rocka, a Tomek Kruk wielokrotnie dawał o sobie znać w kontakcie bezpośrednim swoim talentem, czy to jako członek Kraków Street Band, czy różnych innych przedsięwzięć około bluesowych. Okazuje się, że i Ewa, i Tomek, choć przebywają geograficznie w innych miejscach, to potrafią się muzycznie porozumieć i połączyć, tak jak to Tomek napisał w swoim krótkim liściku do mnie, światy gdyński i poznański. Znają się od wielu lat, no i rozmyślali przez te lata, jak pisze Tomek, o wspólnym muzykowaniu, co zaowocowało właśnie nagraniem owych niepokojów. Ewa Pitura, słowa i muzyka, Tomek Kruk, muzyka i produkcja. Ich wspólne dzieło Niepokoje.

Pitura i Kruk, tytuł piosenki Niepokoje. Nie mam żadnych informacji, czy duet ten zamierza kontynuować tak rozpoczętą drogę artystyczną. Uwolnienie nas spod reżimu covidowego być może rozwiąże tę zagadkę. Kolejna nowalika też pochodzi z naszej ojczyzny, tym razem z Lublina. Zespół Teksasy, który od ponad 20 lat bluesuje udanie na rodzimym terytorium, jest w trakcie przygotowywania nowego albumu. Od kilku lat Teksasy skojarzyli swoje plany artystyczne z Wojtkiem Cugowskim, nazywają się teraz Teksasy i Wojtek Cugowski. No i właśnie są w trakcie realizacji trzeciej już płyty studyjnej. Wojtek Cugowski przysłał jedno z nagrań, które już jest w 100% gotowe, a reszta materiału ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Oto premiera, jak sądzę, nagrania z nowego albumu grupy Teksasy z Wojtkiem Cugowskim. Utwór nosi tytuł Może cofniesz czas.

Może cofniesz czas, lubelskie Teksasy i Wojtek Cugowski. A teraz do muzycznego Teksasu się przenosimy.

piosenki nawiązujące do ulubionego napoju panów Rogersa i Bowena. Dwie piosenki z piwem w tytule. Warm Beer i Hold My Beer. Randy Rogers i Wade Bowen.

Intro do kolejnej nowaliki zapowiadać może, że będzie to utwór z gatunku bluegrass. A tymczasem nic podobnego, bo to jest pierwsze nagranie z zapowiadanej na czerwiec 2020 roku nowej płyty Roberta Cichego, laureata Fryderyka z ubiegłego roku. Ta płyta, cały album, będzie nosił tytuł Dirty Sun. Z niej właśnie pochodzi utwór zatytułowany Piach i wiatr z owym bluegrassowym intro. Robert Cichy, tym razem z polskim tekstem.

Piach i wiatr zapowiada nowy album Roberta Cichego, który ten album ma się ukazać w czerwcu 2020 roku. Podobają mi się takie zabiegi artystyczne, które przy wykorzystaniu różnych tradycyjnych form nadają nowoczesnego kształtu ostatecznej materii muzycznej. I myślę, że to jest siła Roberta Cichego, która wprowadziła go w obieg fryderykowy. Czy ta płyta w całości będzie równie intrygująca, tego jeszcze nie wiem, ale ten utwór już zapowiada pewną tendencję. Z tego, co wiem, wśród gości zaproszonych przez Roberta do nagrania tej płyty jest także Sosnowski, który też jest takim lekkim odmieńcem na naszej scenie muzycznej. No a teraz wróćmy na kontynent amerykański. Raz to będzie Kanada i chyba to będzie debiut w moich audycjach, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zabrzmiały w moich audycjach jakieś nagrania Ailey Brooka. A Ayla Brook, kanadyjski wokalista, gitarzysta, bandleader, próbuje teraz podbić świat nowym albumem zatytułowanym Desolation Sounds. Przyznam, że troszkę to jest nudnawa płyta momentami, ale wielokrotnie już się przekonałem, że nawet jeżeli w pierwszym słuchaniu cały album wydaje się nieco nudnawy, to znajdzie się na nim coś takiego, co może mi się spodobać. I podobnie jest w tym przypadku. I oto Ayla Brook za chwileczkę wystąpi w nagraniu Cheap Microphone and an Old Guitar. A do parki Ayli Brookowi dodam nagranie teksańskiej formacji Reckless Kelly. Od ponad ćwierć wieku już działają, nagrywają i koncertują. Teraz ukazał się dwupłytowy album zatytułowany American Jackpot, American Girls. I znowu muszę powiedzieć, że te dwie płyty w całości odsłuchane wywołują raczej odruch lekkiego zmęczenia u słuchacza. Ale kiedy sobie przypomnę, że a to w tym, a to w tamtym miejscu nagle zapalały mi się oczka, że może będzie żywiołowo i fajnie, no to wracam do tej płyty i z niej teraz utwór zatytułowany historycznie dosyć Mona. Oczywiście nie będzie to ta Mona, którą znamy na przykład z zamierzchłych dokonań Stonesów, ale będzie to własna Mona braci Brown z zespołu Reckless Kelly. Podsumowując, Kanadyjczyk Ayla Brook i Cheap Microphone and an Old Guitar i Reckless Kelly Mona.

0: That's how it's done. Rockin'.
1: Sporo teksańskich akcentów w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. I oto za chwilę teksański gitarzysta Tyler Bryant, ale nie w roli głównej, tylko jako gość zaproszony przez Larkin Poe. I to będzie ciąg dalszy serialu poświęconego albumowi Self-Made Man, który Larkin Poe przygotowały na czerwiec 2020 roku. Płyta przewidziana w połowie czerwca, no a z tej płyty prezentowałem już trzy nagrania i teraz czwarte, które Larkin Poe udostępniły swoim słuchaczom. Utwór zatytułowany Back Down South. I tak jak już mówiłem, dodatkową atrakcją jest brzmienie gitary Tylera Bryanta.

I na zakończenie tego spotkania z Nowalijkami jeszcze jeden serial, który, jak sądzę, już w następnych wydaniach doczeka się szczęśliwego zakończenia. A ten serial poświęcony kolejnym nagraniom Diona, który ze swojej płyty Blues with Friends niemal co tydzień odpuszcza jedno nagranie, żeby zachęcić słuchaczy do ostatecznego poświęcenia znacznej gotówki na zakupienie albumu w całości. Tym razem nęci nas Dion duetem z Paulem Simonem. I choć to własna kompozycja Diona, to brzmi to nagranie tak, jakby było wymyślone przez Paula Simona. Song for Sam Cooke. Dion i Paul Simon.

0: Bardzo dziękuję słuchaczkom i słuchaczom. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a była to audycja... Nowaliki spod Baobabu.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Booker T and the MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Baobab.
0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
3: Barszcz.
4: Sosnowskiego.
3: Z Ligurecka.
4: I Sosnowski.

piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych afroamerykanów, niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

0: otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany m.in. ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.
1: When I close my eyes so I would not see,

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do worksongów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

druga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście. Ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający. I też chciałabym, żebyście Państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską. Wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie. A my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.

0: młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Waglewski wraz z synami na płycie Męska muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z Państwem pożegnać. W dniu dzisiejszym dla Państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski
0: i wspaniała Górecka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

Szczerze powiem, że ta rocznicowa z okazji 50. edycja płyty Lila and Other Assorted Love Songs no jest wzbogacona o różne ciekawostki, ale to się zupełnie nie umywa do tego, co wydarzyło się 30 lat temu, kiedy ukazał się trzypłytowy, mówię o trzech płytach CD, box z okazji 20-lecia. Wydania tej płyty, bo tam na płycie numer 2 znalazły się fantastyczne jam sessions, które powstały w studiu podczas pracy nad albumem zasadniczym. I to jest 5 jamów, które odbyły się w studiach Criteria Studios w Miami na Florydzie, między 27 sierpnia a 2 września 1970 roku. Z tego zestawu najatrakcyjniejszy wydaje mi się jam numer 4, trwający 12 minut i 21 sekund, bo to jest jedyne chyba tak dobrze zachowane nagranie dokumentujące współpracę Claptona z The Allman Brothers Band z tego czasu. Tego dnia, a było to 27 sierpnia 1970 roku, w studiu znaleźli się następujący muzycy. Eric Clapton, gitara. Dwayne Allman, gitara. Dickie Betts, gitara. Bobby Whitlock, organy. Greg Allman, fortepian. Barry Oakley, bas i Butch Trax, perkusja. Oto jam number 4 z udziałem tych właśnie muzyków.

Teraz będę się tłumaczył z takiej lekkiej swojej niekompetencji, czy też po prostu nieuwagi, przeoczenia. Otóż w jednej z audycji, a konkretnie co tam będę ukrywał, w audycji Dzieci Bluesa w Radiu Nowy Świat zaprezentowałem niedawno, wydawało mi się, nową płytę Eri Littinen, słynnej fińskiej gitarzystki i wokalistki. Album ten nosi tytuł Voracious Love. Rozwinę ten temat mojej niekompetencji za chwilę, a teraz proszę posłuchać nagrania z tej płyty. Eri Littinen, Don't Let a Good Woman Down.

Wracam do mojej niekompetencji i fałszywej informacji, którą przekazałem słuchaczom Radia Nowy Świat w trakcie audycji Dzieci Bluesa, do której też Państwa zachęcam i zapraszam, bo to bardzo jest ciekawa audycja, prowadzona przez bardzo znającego się na rzeczy redaktora. Otóż ten redaktor, czyli ja, przedstawiłem płytę Voracious Love jako nowalijkę, i to nowalijkę bardzo nietypową, bo wydano mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się inna nowa zupełnie płyta Eri Littinen, zatytułowana Lockdown Life 2020. Moje spostrzeżenie oparłem na pewnym odkryciu z internetu, które to odkrycie dało mi znać,

z tego, że pod koniec 2020 roku ukazał się album zarejestrowany podczas nieszczęsnego lockdownu fińskiego. Zatytułowany ten album Lockdown Live 2020. No i teraz, żeby to udokumentować, prezentuję z tej płyty nagranie zatytułowane Dreamland Blues, Area Litinen.

innym kierunku. Takim kierunkiem jest na przykład popularna w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych forma o nazwie bluegrass. I to będzie introdukcja do peanu pochwalnego, który wygłoszę po prezentacji tego utworu.

Midnight Train to Memphis wykonał zespół The Steel Drivers z albumu o tym samym tytule, wydanego w 2008 roku. Autorzy tego utworu to Mike Henderson i Chris Stapleton. No właśnie, bo teraz dochodzę do owego peanu, czyli do słów zachwytu nad nowym albumem Chrisa Stapletona, Starting Over, którego fragmenty już w różnych audycjach w Radiu Baobab prezentowałem. Chris Stapleton pozostawał w cieniu głównego mainstreamu amerykańskiej fonografii aż do momentu, w którym z Justinem Timberlake'iem zaśpiewał pieśń, która okazała się bardzo, bardzo popularna. No i wtedy świat muzyczny zwrócił uwagę na Chrisa Stapletona i od kilku lat wszystko, co robi, jest wysoko oceniane i dzięki tej popularności dociera również Chris Stapleton w różne zakątki świata, no także dotarł ze swoją muzyką do nas. Ten album Starting Over nosi taki troszkę zwodniczy tytuł, że będzie wszystko coś znowu od początku, od nowego, ale na szczęście Chris Stapleton zachował tutaj wszystko to, co najlepsze w jego twórczości, czyli ten sam fantastyczny, pełen napięcia głos i to samo podejście do formy, której to jego świetna gitara, wkomponowana w równie świetny podkład muzyczny, prowadzi nas po różnych rejonach muzyki amerykańskiej, dzięki czemu można powiedzieć, że to jest taki wzorcowy album z gatunku Americana. Dwa nagrania z albumu Starting Over: Whiskey Sunrise oraz Nashville, Tennessee. Zwłaszcza to drugie jest ciekawe, a zapoznałem się z wywiadem z Chrisem Stapletonem, w którym opowiedział, że ten utwór powstał wtedy, kiedy dla siebie dosyć niespodziewanie stał się nagle obiektem adoracji fanów, a wcześniej był praktycznie postacią nierozpoznawalną. I to, że zaczął być rozpoznawany w Nashville, Tennessee, sprawiło, że poczuł potrzebę oddalenia się od tego miejsca, oddalenia się w sensie czysto fizycznym, bo muzycznie nadal pozostaje związany z Nashville. A Nashville to przecież nie tylko country, to także trochę bluesa.

0: Podobnym zachwytem jak głos Chrisa Stapletona darzy głos Dave'a Alvina. Jego głęboki baryton w połączeniu z bluesowo-rock'n'rollowym kołysaniem zawsze mnie zachwycał. A przy tym albumie, o którym teraz troszkę opowiem, zachwyca mnie szczególnie, bo płyta zatytułowana From an Old Guitar, zawierająca różne rzadkie i wcześniej niepublikowane nagrania Dave'a Alvina, daje jego głosowi szczególne pole do popisu, bo znalazły się tam nagrania z różnych półek, z różnego tempa, z różnego pulsu i można powiedzieć nawet z różnych gatunków. I we wszystkim tym głos Dave'a Alvina odnajduje się wyśmienicie. Spędzimy teraz prawie 10 minut z Dave'em Alvinem, jego głosem i gitarą, a to za przyczyną dwóch nagrań. Pierwsze nosi tytuł Albuquerque, a drugie Peace, pokój, piękny manifest Williego Dixona sprzed lat, odgrzany przez Dave'a Alvina w XXI wieku.
1: Well, this is for you, Daphne. Well, I've been east, and you know, I've been west.

Artysta, którego teraz usłyszymy, jako solista być może debiutuje w Pierwszym Odcieniu Bluesa, chociaż jako współudziałowiec nagrań innych artystów z całą pewnością był słyszany już wielokrotnie. Nazywa się Johnny Iguana, jest pianistą bluesowym, rockowym, grywa także boogie, grywa muzykę czysto taneczną i bardzo często jest zapraszany do sesji nagraniowych przez przyjaciół związanych najogólniej rzecz biorąc z chicagowskim bluesem. Pod koniec 2020 roku ukazuje się album Johnny'ego zatytułowany Johnny Iguana's Chicago Spectacular. Ta spektakularność płyty zasadza się na tym, że Johnny zaprosił do współpracy wielu znakomitych swoich przyjaciół z tego kręgu, o którym mówiłem, czyli z kręgu zacnego chicagowskiego bluesa, a wśród nich są Billy Boy Arnold, John Primer, Little Ed, Bob Margolin, Billy Flynn, no i paru jeszcze innych bardzo sympatycznych koleżków. Płyta ukazuje się nakładem zasłużonej bardzo dla chicagowskiego bluesa firmy Delmark i z albumu tego teraz proszę wysłuchać dwóch nagrań Johnny'ego Iguany z przyjaciółmi. 44 Blues i Hammer and Tickle. Johnny Iguana.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jedno nagranie z podznaku Del Marku chicagowskiego. To Mojo Morganfield, czyli najmłodszy syn Muddy'ego Watersa, który korzystając z pomocy słynnych chicagowskich kolegów próbuje powrócić na scenę muzyczną po dłuższej przerwie. Ten powrót zaznacza swoją wersją kompozycji Dardena Smitha zatytułowaną It's Good to be King. Pewnie, że dobrze jest być królem. Bądźmy królami swojego zdrowia i swojej przyjemności. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

kilkudniowego, który odbywa się w lipcu, gdzie no, zewsząd zjeżdżają tłumy blues fanów. Leszek Winder, Śląska Grupa Bluesowa, a wcześniej wiele zespołów, które współtworzył, także historia bluesa na Śląsku. Janusz Siemienas, no, to mój osobisty przyjaciel z Poznania, no, wirtuoz gitary slide, współtworzył ze mną grupę Wielka Łódź i ciągle aktywnie działa w różnych zespołach. Bartek Miarka, gitarzysta, który jest bardzo uniwersalny, który gra specyficzną techniką, nie używa często piórka, uzyskując specyficzne brzmienie, frazowanie. Hoodoo Band, Bartek Miarka Band, bardzo cenię jego grę. Grzegorz Kapołka, znany muzyk, który grając z Goles Orchestra tworzył także na Śląsku w różnych stylistykach, i jazzowych, i w popowych, bardzo uniwersalny, świetny gitarzysta. Leszek Cichoński, no też historia bluesa w Polsce, twórca bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu od kilku lat, nauczyciel dla wielu, mentor gitary bluesowej. Jacek Jaguś, JJ Band, grupa, która od wielu lat jest na topie, która no skład jest znakomity. Kilkakrotnie miałem przyjemność występować z Jackiem. No, aż mi słów brakuje, sami słyszycie. No i Dr. Blues. No, o sobie nie będę opowiadał, bo nie wypada. Dr. Blues, czyli Wielka Łódź, Soul Revision i obecnie BB King Tribute.

na początku lat 20. jako utwór wodewilowy, taki no, dowcipnym tekście, który był przerwnikiem w czasie spektaklu, miał rozśmieszyć publiczność. B.B. King przystosował go do bluesowej stylistyki. Na gitarze gra tutaj raczej mało znany jako gitarzysta Bogdan Topolski, chociaż miłośnicy bluesa znają go bardzo dobrze z różnych zespołów, ale bardziej znany jest jako twórca, organizator Suwałki Blues Festival.

harmonikowym. Później się okazuje, że to nie jest harmonika przesterowana, tylko gitara i do końca ciągnie wspaniale, frazując swoją solówkę.